takie żywienie spiewa szerunie Daniela Hazec. A kajke je nasze wusowanie, że już huczbu nastupa, też to możemy przeradzić. Tule je przelatka, którą się nam huczbna redakcja zastawa. Słyszymy dziś rano Michaelu Melcerowu. Vo lieču na ju živenia spieva Dennis Wenzel. Aha, tak nám tiež dnes ráno zase sponsor skáza Zaneka Kodžinu s Mariou Matzcinej.

Pięć mięczyn und ona po sześćczych je w wiedrę prede przelac, co się mi już o tym rzeczowa, że wieści nimska wiedrowa służba za czeroszu wódtoru, a też za dżęsniszu sredu zdziela jara sylnu dużnotu, albo znamieńcza wieścia, że my to tak zaczuwamy. A jak so tak zaczuwanie poprawom w obliczy? No haj, DVD wobladuje się, jak wysoka je tak mianowana entalpia, po takim potencjal wuparenia na koszy, że po takim woto, jak dere może so pot wuparić, trzeka ka fizikalistce od bieżitego do płonojtego stała przyjęć. Przecież przy wupareniu na koszy so czuł energia z czasa, a tak kłodzi. Stejnietko, każ w komiknie usto je, temperatura, każ też włożnota powietra pomierne wysokie, potom se czuło czopfotu wotę dać, a produkuje dodla pot. Ale pot so spiešne dosť nevuparia, tak nastane také vysta hačenie, ktorúž začúvame jako tužnotu. Znajme šako tiež také efekty, že z Vukraja štúž by hižo raz vypúštine napríklad egyptuske alebo turkuske napríklad tun vie, so v extrémne suchoče samodušie cice či stopňu so z cvo tak zle nezačúva, kažu okomikne ve Užice.

Czesać mięcino po napuszczeście, a tule są nasze pokiwy. Stuż je zajszły sobotu aktualne wódacze w ulatykach skomdził, nech nakwata to w ARD Mediatece. Wyszulski muzeum w Stróżi maja też tu tundedżin zaso pisane poskitki za dzieci, runie tak kajż też muzeum zapadnie w Łużicy. Tam smiedza się dzieci jutce od dwiema do napuszczyrioch to wobladać szewak nich tu muzeum nie widzi, menujcy preparacji skudziwaniu. Tam możecie się wobladać, jak so zwierjata preparuje, a so za wiadomostne dziwo przyjotuje. W czarnym gumcu je dżęca zaso kino wieczo, a to pod tłum niebiom, wieczo dziewieczych pokaza so film Terapii für Wikinger. Sam z nim czasu jutce potom das Kanu des Manitu a piatk lol dwajde pknula. W Smolerec knierni przedstawi so jutce wieczo nowa knija. Je to premiera knihy Dutkania z autorem Milanom Rabalom a zdobom ilustratorku Petru Schwarzo. We wupranich basniach winuje so Milan Rabal swoim goreniam a swojemu rudnemu miestu, serbskim basnikam a serbskim modarce Hanse Krautzec, swoim dożywieniam we Łużicy a swojemu poczehu kni, dutkaniam dajkoho a inaszeho razu. Jutze wieczo na powosnich potekim knižna premiera Dutkania w Smolerec knihani, tyż z autorem. A tyś lica zaso proszę biosferowym rezerwacze Honowużyskie Hola a Haty Stróży na kinowieczory liczu. Prini je piatk wieczor, wosymich z filmom Ganzer halber Bruder.

sedam posedmih jesme po takim hižo drujim počasu naša dženstniša vusevanja, a tež druji pojce džedale ze serbske hučbu, mjestrujim s tutemi titulemi. Vonja sverje spiva Anke Lautenbachova. Na Gran Canaria podamy so z holandzkie culcami. A hać doliwa albo doprawa, bo tym rozmysluje Malina Matikec. Wszystkie tutaj tytule słyszycie w naszym programie hać do osmich, a nie dom. Słyszymy Bena Szutu.

0: A nadjomne možete tež tutem titulam soburejovač.
1: Skončne je za sličo.
0: Michała Cusza, słyszymy ze Skończnie Jezus Leczo. Na wulu ryjujemy dżęca rano z Jamesom. Na dziewnik czytysz wasz balkon ze Zuzanu Klimszec. Wasza męczyno, bo z nich je, nydom... Słyszymy za co? Bena Show, tu potem za jej huczba zarała, a tak tu ten tytuł też rzeka, huczba raje.
2: A ja nie spij mój.

0: pěč menšinu do napočivě Čiche.
1: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prosi so!
2: Gdzie mam netk adresu napisać?
3: Prytku naprawo.
2: A što napisam zady?
3: Na zadni bok tam, gdzie si pisamne postru do lista tyknu a jun zalepił, napisasz horyka swoju adresu. Znajmniejsza so to husto tak czyni.
2: A, der je.
1: Witaj, taj.
4: Witaj, Lexio.
1: Dobitaj dżensa jeszcze na pusztu?
2: Dys mi u listowu w opelku popisanu moje z golesom na pusztu jeć, hej?
3: Masz ta listo znamku? Tu trebaš, herak list na pusztu syła ne przyuzaja.
2: Masz ty jednu za mnie?
3: Kupi moju na pusztu. Tam list waża, a ci potom praja, kotru trebaš.
2: Ja so z cywa nie wuznaju, Lexio.
1: Nie ładzi tadejo. To dżensa jeszcze niszto naukniesz.
2: Jak da su tute listowe znamki nastali, Lexio? Możesz k tomu nośto riec?
1: Rady, haj. Listowa znamka nie je niczo druhe, hač do pokaz, zo je wot posła lista po to zapłacił. Po to reka płaci znu za transport lista. Nie dyby to hinak. To dyby się przyjmo po to zapłacić. Potem zo so strony liczachu, a zdalenosć trochu wasze.
3: To ryka, zo su poštovnice do listu ladali, zo bychu strony ličili?
2: Strony ličili? A snano tešče čitali? Ne, to ja nebecu, zo poštovnice do mojo lista ladaja.
1: Tedy nebie druhe je možnosće. Tu išto ľuđom so tak džiše, kaj štej bi tadejo?
3: Aha, a štu je potom voko ruška přišu a to zminil?
1: Jędzielczan Rowland Hill. Wun je namietował, zo miał so po cywej jędzielskiej jednotny popłatk zawieść. Łotwisny od wahi lista. Mimo to je namietował, zo ma portu przeco łot posła płacić.
2: A jako do pokaz za zapłacenie portu dostachu w obrazk albo cedelku iż zlepić na list, albo?
1: Tak to bie, tadio. Tym bokomiku bie listowa znamka zrodzena. W liecie 1840. Na pryniej bie Queen Victoria widzieć. Tedysza kralona jędzielskie.
3: A kajke by to niemskie?
1: W niemskiej zawiedzieciu listowe znamki 1840.
2: Na maminych listach tak riane pisan w obrazki jako listowe znamki husto nie widziu.
1: Masz prawie. Dżensa je dżein a menje listowych znamku. Rady używa so barcode za to.
2: Aha!
3: Nadziomne so rozpusłanie listu a puszczu ich kartku w obkuła.
1: Tym dybku smiemy być cipni, jak so to dalej wubiwa. Danskiej je statna puszta swoje pusztowe kaściki otwariła, a z roznoszowaniem listu przestała. Dokelż so przeco wiace digitalnie rozestrzele.
3: Woprawdzie?
2: Józefina, pój, to by mój na pocztu.

0: Aha, jest skończenie jezas, liczo skończenie może też prozniecki dzieci we Łużycy, dziakowano chodzą temperaturą za so tu dowody skoczyć.
1: Nabożne słowo.
0: Madżęca Jana Markowa z Nowego Wustrza.
2: Wotwaria, kotoż se jara ważu, słyszach raz zadziwajomne w Ukrainie. Za pustne czasem se przedazał za tam, gdzie so w drugich ryczy a sudzi, stajne dobre słowo za położu. Hakle pozdziś o sodowych, zodre to snano w odpowiedu je znatemu, ale nam przyjuszym cudzemu żadaniu, lubuj swoich neprzyjaciół, albo modli so za tych,

Festival Pecečno-Europskiego filmowe chyše buzu zepšikotujo, zachopieng novembra se zachopio, sme kšili już raz wiesz, jak to leto sa ze serskimi filmami ugleda. Dalšne wielki event se już przygotujo, muzeumowe noce okresa sprejvenusa ved końca augusta dożywiesza szake we muzeach, co to bużo, to zgeniosz w naszym aktualnym przynosku. Pekliniamy do nowego udarza nasz

0: Při tej gale, což ako rovno máme jo vet po dňo, abo ja core ve klimatizirovanym kinie, dobrá vec. Viele sarskych filmov na veľkej plochy doživiešo pak akle v novembrie na festivalu Pedzajčno Európskeho filmahu v mieste. Festival se tuchelu přigotujo. Daniel Kubik, ktorýž je v rámiku festivala zagronite za sarskú filmovú sekciu Domonia Domizna Heimat, jo nám groniu, až jo se programové plánovanie ninto južo konkretizirovalo.
1: Od tego tygodnia rozpoczęliśmy prawne oficjalne przeproszenia, ale nie mogę rano iść żadne konkretne filmowe tytuły pomienić, dokąd akle przykronienia respektive wyk pokazania wycakamy.
0: Serbske Vesobine stoje letos am jase drugim we fokusu serbskich filmu Groni Kubik.
1: Letosa planujemy program w 5-6 filmowych blokach, na przykład krajny film, dokumentarny film albo krótkofilmowy program. Budu aktualne filmy pötla, ako teke zase namakania albo pokłady z archiwu. Używamy na przykład nikotare jubileje, ako gyszpa filmy w serskich wysobinach pokazasz. W kooperacji ze Serskim Instytutem kęż swieszy letosa pierś a 76 let obstarza dajome dogled do historyckiego serskiego filmowego materiala. K tomu se zase twyrba indigenego filma z Ukraja przedstawiło.
0: Ja, po takim myśmy się już jasliś na letosny festival podzajczno-europskiego filma w novembrie w Hrszebuzu. Gorúca faza zestajenia programu jo se zachopiła, jo nam ulicoval zagronity kurator Daniel Kubik.
2: Priemia mnie ściści, a wichor mnie szumi w głowie. Przyjrzesz pak bliżej, weda se zlagnie.

0: Przy telefonie jo redaktorka serskiego tyżynnika Nowy Czasnik, to ja Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, aktualne wieraszki, które budu w tym nowym udaszu?
1: No, szake se wie, na przykład rejtowanie w kołac, w Nowej Niwie, na przykład, albo jo, luszne tylko ten górkowy dzień 2006 a 2006, żeż są szwicarskie górki soborejowali, ale tylko popsom na przykład ustupili. A wysypnie redne jo było aż predny raz su w ramiku rybarskiego zwierzenia w Picniu tylko serskie wiki integrowane byli. To se wie, jo, net na prednym bocie na coś musi se pokazać. A tylko redne jo, aż jo se predny raz w miła, ja, Open Art Lausitz Biennale, a tam w tym ramiku ja se teke serskie umilstwo pokazało blisko dobrowuga gestkoła. W tym ja pićku rozprzawiła Mira Dubia Nolc, która się oko umilcowka sama tam zaprzekniona.
0: Ja, to są teke dowolowe temy, ako słyszym ten dowolowy czas grają ten teke rolu w nowym udaszu?
1: My mamy zase jedno goldenko. Zaliście czas, każ wiedro jo żywne, a nie wiesz, co dejszo wence gotowaś, może się nuczy, albo tylko wence ugodaś nieco, co się nasza Lucy Leuchenholz przygotowała. Jo, to jo między tymi slednymi wiecami najpierwej, co się by nagotowała, dokolaś nie to jo w czeskiej, a so obrzyli jo na kursu czeskiej rycy. No, w Witaj Centrum mają można było tam jeden stipendium dostać za rycny kurs, a to jo by nadostała.
0: W tym zawieszcie takie piszą?
1: Jo, najpierw mamy jedną krótką powieść, ako na to pokażę, a to se wie, gaś by nas w Rosji, jo, burza taka jedna finalna rozprzała w tym w Nowym Czasniku, a nażyjam taka na redne fota, na to se wie, my se wiaselimy. Ale dalej k dowolowym temam, jo, myśmy taka zgonili, co są te Borkojskie, Deszańskie, a Strzeżojskie Rzesi dożywili w wodowych Hendrichecach, no, to jo zaj Fenastow, tam w kwerksowym lanże suweni. Jo, szake dożywili pod motom dżungel.
0: To su byli te feriowe temy. A kotera artykel laże wam jeszcze na uczobie?
1: Jo, ważne jo na kusztupat, aż pokażę na artykel wird Szymana Bluma. Kęć jo pod titelom Gender inkluzivna rec, dobra wiec. Wiele, wiele napisał, jo to ja tylko nasz najdlejszy artykel w tożtom udaszu, ale jo wiegin zajmne w tom cytasz, jo dżendrowanie, lec my dejali dżendrowaś w dolnoserskiej rycy, z tym jo więc intensywnie zabierał, a to tylko gledajucy na ten przynos, kręczstrowy w RBB, mieli dżendrowaś, a rody sprzał na ryc, to jo było w ustrzewania 16 aprila 2000, Cześć odważaszcza, a k tomu jo Szyman swoje mienienie ugrunił, a przytam pokażona wysypności serskiej rycy, a rozkważo lice to maka, co są problemy, na co my dejali żywaś. A coś mi teke na uczobie laży, teke tema ryc, jo zajmne aż we francuskiej, jo był taki workshop za ludzi, któryż ucy Rycy, szo jadno kotory, a tam staje się takie dwie w sobie zdolnej w użycy obrzeliłej. Takie dolnoserska ryc, jo tam rolu grało, by tam jo rozprawiła Charlotte Kuszczyc z Anżon.
0: To jo była redaktorka naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik, Jill Francis Ketlecoic. Jo uczobny rzeka podrzucam jeszcze jeden redny dzień, jedną redną srodu.
1: Hej, równości, grać jo se stało.
2: Tak.

a w naszej muzyce tyżdnia was przewożyjemy ten raz we waszym dowolu. Czeska band Knacki swiszy dzińca domowniski dowol, doma gajoteke nieredni. Szukno za sobą weste iż jadnorie sled k familii do starej znatej okoliny. Stara znata okolina, to jo za band Morawa.

Pojednie do cakane program Wesarske Rece se zachopio. Wie jasno nimste Aszto zaschaltowali, ja som Anja Kochet-Schwarzowa. Co sme przygotowali

Wypoczęcie europejskiego filmowego chrzebuzu z przygotują. Zachopięk novembra se zachopio. Sme krzyli już raz wierzysz, jak to leto sa ze sarskimi filmami ugleda. Dalszne wielki event se już przygotują. Muzeumowe noce okresa sprywenysa wet końca augusta dożywiosza szake we muzeach. Co to burzo, to zgeniosze w naszym aktualnym przynosku. Poglednijmy do nowego udarza naszego sarskiego tyżynika Nowe Cas. Snyk, a dziś mogę się jasolić na zwierzęce czojenie.

0: Při tej galecoše ako rono máme jo vet podňo, abo ja core ve klimatizirovanem kinje, dobra vec. Viele sarskich filmov na Wielkiej Porsche doživiošo pak akle v novembrie na festivalu Petzajčno Európskego filma Hove Mišče. Festival se tuchelu přigotujo. Daniel Kubik, ktoryž jo v ramiku festivala zagronite za sarsku filmovú sekciu Domonia Domizna Heimat, jo nam groniu, až jo se programowe planowanie ninto jużo konkretizirovalo.
1: Od tego tygodnia rozpyszelone prytne oficjalne przeprosenia, ale nie mogę rono iści żadne konkretne filmowe tytule pomienić, dokolaż akle przykronienia respektive wod pokazania bycakamy.
0: Serbske vesobine stoje letosa mjase drugim ve fokusu serbskih filmov Groni Kubik.
1: Letosa planujeme program v 5-6 filmovih blokach, napríklad krajný film, dokumentárny film abo krotkofilmový program. Budú aktuálne filmy pedla, ako také zase namakania abo pokvade z archívu. Używamy na przykład nikotary jubileje, ako gyszpa filmy w serskich wysobinach pokazasz. W kooperacji ze serskim instytutem kęż swieszy letosa 5 a 7 rzeszys let obstasza dajome dogled do historyckiego serskiego filmowego materiala. K tomu se zase twyrba indigenego filma z Ukraja przedstawiło.
0: Ja, po takim myśmy się już jasaliś na letosny festival podzajczny europejskiego filma w novembrie w Hrzebuzu. Goruca faza zestajenia programu już zachopiła, ją nam ulicował zagronity kurator Daniel Kubik.
2: Priemia mnie ściści, a wichor mnie szumi w głowie. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnio.

0: А узнай шо.
1: RBB Serbski program. Povijesti.
2: Serbski institut publicirujo v novih kanalach. V Ronem su svišili burstak Hansa Njepile, a v Mostče kšemiš mestno za volejbal. K tomu veci a dalšne novosti svišiš o nento vetemjo. Ja som Diana Šecova. Dobre žen. Serbski institut roztvorio svoje zvizki a jo ninto zvonk v seši Koperniku, Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Na internetu vem portalu teje seši publiciruju ninto teke soboživa šerije Serbskego instituta. Aktualne temo v šežišćo portala jo drogovanje a turismus, a namakajo šo napšikvat pšinosk mit der Reichsbahn in den Dschungel, wo zachopki turisma do Borto. Napisał jojen historyka dr Friedrich Polak. Polak jo wietnik wotnoszki za kulturną wiedobność Placerskiego Instytuta, a jo inicjirował tu kooperację. Chtoś co sebie, swoją firmu a produkty prezentirowasz na przyducem zelenym tyżeniu w Barliniu, der chwataż z przyzjawieniem. To pwaši na nimeni za Bramborsku. Domorodne firmy z bolu zeživjenja, obsvjet abo sčit konsumento mogu se v zase prezentirovaš ogledarjam Bramborskeje hale 1 a 2 žasča A. Hršči až do 1 a 6. augusta mašo chylu, aby se přizjavili za ustajenske miestno. Přiduce zelene tyžin bužo vet 15. až do 4 a 2 žasčo januara 2007 a 2 žasča. Bramborska hala, de producentam zežividvo forum bitovaš, sebe prezentirovaš. To pwaši teke za tych, kotarež su skeri mikrobšede v zešarje a start-ups. Teke zastupniki z turistickiego obwuka su witane, a teke tuaristwa a komune. Przyzjawisz mżoszose przez internetowy bok Bramborskiego Ministarstwa za Rolnikarstwo. Przed 260 letami, prednego augusta 1766, jo se narożił serski ludowy spisowaszel Hanso Njepila. Jomu jo žin zawenowany Njepilic dwór w Runem, żoż Njepila jo bydlił. Przy gożbie tego jubileja su cwonki tuaristwa Njepilic dwóra poniżele przeprzosili na spominanie. Manfred Hermasch jo cestio Njepilu a jo se žikoval za Njepilic proce za slepjansku sasku rec, a za to živo žincajšnych procu varju za tu rec. Hermasch jo na to spomnil, až kušte v Njepilic familii neotorat vižel, až Hanso jo lube se zabiral s tym pisanim. Žikonje jo Hermasch se teke mislio na fararja Vielana, vön jo šake spise Njepile oprovau, kotaraš familia jo kšiva Njepile doroa sobudaš. Na taki part máme žinca hyšči to znangstvo z 18. stoleša. To pwaši teke za ten stare bolane chrom Njepile. Žinske tuaristva su uvili cesne vink za ten vösebne žin, tortu a sčipate palins su teke mili. V Mostče pracujo se športove tuaristvo vo novosť. V noco mieš pelo za beach volejbal. Tody nastaš na terenu za miestnom za balokopanje při Barsčanskej droze. To polo de byš 16 raz 8 metari velike. Tuche lud so to tuaristvo hyšči mieš při zvolovanje gmene. Z tym kšie stvoriš dalšne miestno za sportovanje a za skromadnosť švese. Tuaristvo groni až co sam zapvašiš to nowe miestno, a gmenje nenastanu žedne košte. Hyšči nesu gmenske ražišele obzamknuli, lec su objadne.
1: Jadro.
2: Tešno a goruco, žinca zase jo. Na 1 a 6 až do 4 a 6 stopňu mežo temperatura žinca stupaš. Vedpudnja a viaco su teke zase lokalne a mocne nevedra mežne. V noci se pičku ochvožijo, stvrtk startujo obmrocone, ale z večjego suche a pičku chvodne. Maksimalnje 7 a 2 žasča do 3 žasča stopňu vecakujome. Več přibera.

0: Při telefonie jo redaktorka serskiego tyženika Nowy Czasnik, to ja Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, aktualne wieraszki, które budu w tym nowym udaszu?
1: No, szake se wie, na przykład rejtowanie w Kołac, w Nowej Niwie, na przykład, albo jo, luszne teke ten górkowy dzień, 2006 a 2006, żoż su szwicarskie górki soborejowali, ale teke popsom na przykład ustupili. A wysypnie redne jo było aż predny raz su w ramiku rybarskiego zwierzenia w Picniu, teke serskie wiki integrirowane byli. To se wie, jo, net na prednym bocie, na coś musi se pokazać. A teke redne jo, aż jo se predny raz widmiła, ja, Open Art Lausitz Biennale, a tam w tym ramiku ja se teke serskie umilstwo pokazało blisko dobrowuga gastkoła. W tym ja pićku rozprzawiła Mira Dubianoic, która się oko umilcowka sama tam zaprzekniona.
0: Ja, to są teke dowolowe temy, ako słyszym, ten dowolowy czas grają ten teke rolu w nowym udaszu?
1: My mamy zase jedno goldenko. Zaliście czas, każ wiedro jo żywne, a nie wiesz, co dejszo węce gotowasz, może się nuczy, albo takie węce ugodasz nieco, co się nasza Lucy Leuchenholz przygotowała. Jo, to jo między tymi slednymi wiecami najpierwej, co się ona gotowała, dokolaż nie to jo w czeskiej, a so obżyli jo na kursu czeskiej rycy. No, w Witaj Centrum mają można było tam jeden stipendium dostać za rycny kurs, a to jo ona dostała.
0: W tym zawieszcie takie piszą?
1: Jo, najpierw mamy jo no krótką powieść, ako na to pokażę, a to se wie, gaś ona se wroszy jo, burza takie jedna finalna rozprawa w tym w Nowym Czasniku, a nażyjam takie na rytne fota, na to se wie, my se wiaselimy. Ale dalej k dowolowym temam, jo, myśmy takie zgonili, co są te burkojskie, deszańskie, a strzeżojskie dzisi dożywili w wodowych Hendrichecach, to jo zaj Fenastow, tam w kwerksowym lanże suweni. Jo, szake dożywili pod motom dżungel.
0: To su byli te fideowe teme. A kotere artikel laże wam jeszcze na uczobie?
1: Jo, ważne jo na kuszty pad, aż pokażę na artikel wird Szymana Bluma. Kęć jo pod titelom Genderinklusivna rec, dobra wiec. Wiele, wiele napisał, jo to ja teke nasz najdlejszy artikel w tożtom udaszu, ale jo wiegin zajmne w tom cytaż, jo gendrowanie, lec my dejali gendrowasz w dolnosaskiej rycy, z tym jo więc intensywnie zabierał, a to teke gledajucy na ten przynos kręczstrowy w RBB mieli gendrowasz, a rody sprzona ryc, to jo było w ustrzewania 16 aprila 2006, a k tomu jo Szyman swoje omienienie ugrunił, a przytom pokażona wysypności serskiej ryce, a rozkwarzo lice to maka, co są problemy, na co my dejali żywać. A coś mi teke na uczobie laży, teke tema ryc, jo zajmne aż we francuskiej, jo był taki workshop za ludzi, którzy uczy ryce, co jadno kotory, a tam staje się takie dwie w sobie zdolne wóżyce obrzeliłej. A takie dolnosarska ryce o tam rolu grało, by tam ją rozprawiła Charlotte Kuszczyc z Anjon.
0: To ją była redaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, G. Francis Ketlecoic. Ja uczobny rzeka podrzucam jeszcze jeden redny dzień, jedną redną srodu.
1: Tej równości, rad ją się stało.
2: Ta.